Jennifer, kunjani? Hello? Jennifer, sawubona. Sawubona kwinanda 88.4 FM. Siyazwana sithandwa sami. Hi, Jennifer.